krawiec, idzie nawet, nie chce samu leżać w trawę. Wielki nakład berie, a już se z nim trawą dzierie.

0: nawet nakład w lecie, a pod mą podwarię dziecię, bo sy nakład nosy smedzania kładką rosy.
1: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
2: Rádio Patria.